wasenkandla ngaphansi kwethala kwelikadlozi siphuza insuzu undabe zithu wayikhipha sonke inkolo.

wasenkandla ngaphansi kwethala olikadlolo siphuza insuzu undabe zithu wayikhipha sonke inkomo.